My Music Radio Hits. Tyle sot porywa tmur, porów, tam i dobry to tmur, smutrima porów.